0: tę poczyń. I na oczęga zjała tu oce, po potem ty popuła. I na cipu ma kończo joce, i kiłemo. Presza a i na zoce, i sukary, gali z mi głudy na mi koronie. Ta tiso na mi kupa, figo, bumbu sa tu, ugojno a gozi. Ta tiso la uzazi po ana wazi, ta tiso la uzazi po ana ume. Siko se, ma gojno e zina, atma. Ta tiso la kujiko jolea, ma ta tiso ya ili, kupungu sa uzito, tezi dume. Ma ta tiso ya meno, pisi na kinwa, mi gupu gimba, na kupoza. Maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, heya, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni, kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia kibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 13 75 68.
1: Sasa kupitia